Twoja glasba, twoja zabawa, twój Radio Maxi. Zacieniamo 1 septembra. Radio Maxi.